rozgrzewa się ze sterem. Jakie ma pan plany? Co to z nami będzie? Statek tu na wodę pełen. Panie przywileje.

0: Damn.
1: Okay.
2: Boys and girls, welcome to
3: Ragamuffin
2: Storybook.
4: To jest historia polskiego reggae. Mocy spadł, pachonowi, ja tu do ciebie, jak anonim.